smyk okryl. Za nią dźwięk naszła sreczu, naszła dom. I teraz złozim dajca, słucham cycu, czeszkam jajca. Z tym, co sada znam, daka sreczu uchledam. Ne prebacujem obrzynu i ne chłatam krywinu.